rozrapać, dzianem fony jest za nóż, kie kasyszome nek we świątu patrusz, kie paline fome normeta dopsis, grine żądaś kiene krusz, utisz wasilija szup jest teus, kie iszto pneuma to aion, to kirion, to żopion, to ek tu patrusz ek korekomenu, to simba kritior, simbrosinumenon, kie si doksa żomenon, to radisan viatum rofikon. Ισμίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του